powolna, spokojna, jak ta u paśla, u piatnicu paśla biedniuju, nabliżajem się do pełnej godziny, a to ja, pełna godzina będzie nazywać się godzina 16, ja u Polski, 17, ja u Białorusi. A w tej pełnej godzinie zapraszają was na nowy wypusk nawinał. A środ tych, że jak ja rychtuję Walela Jełskaja, będzie i ab tym, że w wydawiectwie Komunikat wyszła nowa kniha Mikoły Statkiewicza i heta usio u tabie, zbornik turemnych esse. I będzie tak samo ab tym, że u Warszawie projdzie kniżny kirmasz przyświeczany pamięci Światłany Kurs. Te dwie kniżne nawiny ja wam ciapier użo anonsuju, buduć jeszcze zrozumiela inszja informacji, tak że warta poczekać i poznajomić się z nawinami Radio Racja użo praz niekalki chwilin.

6 chwilin zostaje do połowy na szóstuju wieczora u Polszczy i połowy na siomuju u Białorusi. A u tojże wieczor trzeba usiąść taki u naszym pamierzy, chacia pakulż to wielmi ciopła, spodziewaca karotka czasowych deszczów. Nie ahradżu za okno u Białostoku, pakulż to deszczu nie ma i na jego pakulż to niczoga nie pokazwa jeż to on budzie, no ale wiedajecie sami, jak geta z tym deszczem chucieńka woźmie, pryjdzie i budzie iści. Noczu maje być tak samo obłoczna, temperatura od 20 do 22 gradusów, wiecior budzie lochki, cisk u normie. Zautra u naszym pamierzy tak samo można spodziewać się krótkoczasowych deszczów i temperatury powietra dnią od 23 do 29 gradusów. A przez niekalki chwilin jeszcze paśla pieśni, jaką zaśpiewa Kasia Kowalska, dowiadajecie się, na jaki ja imprezy kulturne ja u naszym regionie, osobliwa na Białostoczynie, zaprosić was, Anna Szejkowska.

0: Радио Рация.
1: Уже только 3 хвилины остаются до 18 годины у Польши и 19 у Беларуси. I do nowego wypusku nawinał, a sierot tych poczujecie tak samo i taką informację, że uzjadnanie ukraińskich i rosyjskich siemiał odbyło się na terytorii Białorusi. Z nowymi nawinami już przez chwilinę przyjdzie do nas Walelejewskaja.